Še lahko pokličete v male oglase in oddate svoj mali oglas, če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega. 090 7444 je prava telefonska številka.